0: перших емігрантських вилнах з наших краю вирішила найти щастя в Америці і Юлія Глінкова з Літманової і своєю родиною. Вона і своїм мужем почали жити в Брукліні в Нью-Йорку. Спочатку мали обоє по дві роботи, а коло того Юлія годувала і свої дві діточки. Їх дівка Гелена, котра прийшла до Сполучених Штатів Америки з родичами, спочатку остати не хотіла. Цнулося їй і не знала би сіду в чужім світі. Часом си але привикла. Вона привела на світ уж в Америці далше покоління. Дві дівки і єдного сина. Jedna z divok, ktorú nazvali tež Helena, bola od malenka zvedava, što jej baba Úľa v kuchni se rychtuje, ako jídla, ako by si dohovareť i što za dávni zvyčaj u nech v Brooklyni doma prežívajúť. Od malenka i sestrou chotili prodávati na ulici babené perohy, jak street food, što je v Americi na každým rohu. To sa im ale nepodarilo. Helena Fabiankovič, vnúčka baby Julii z Litmanovoj, si pred 8 rokami otvorila rivno reštauráciu, ktorý dala názvu Baba Spirogis, abo po našomu Babene Perohe. My sme ju navštívili. Prebačte za huľak u zvuku, ale virte, že v New Yorku najti techemise i zobrati takoho od roboty je dosť pravde ťažké.
1: My sme začali tú reštauráciu Baba's Pierogies 2015 a sme chtieli otvoriť reštauráciu, čo robili pyrohy akože nemrazené, ale celý deň švíže, tak jak u nás naša baba to robili. Každú piatnicu naša baba robili pyrohy a všetko sme tam prišli do nich, sme sa najeli, to bolo ako piatnici, toto sme robili a ja im znala, že to bolo veľmi special. Nelen, že pyrohy boli dobré a jistí pyrohy, ale vyzeráte, jak sa pyrohy robia. Tisto, grulina struháty, taky, you know, grulina baríky a potom ešte pyrohy treba robiť. You know, valkáty, dáty pyrohy do kúpy, baríky až potom ich jistí, že to bere celý deň. A jim znala, že to je také prítom, že nelen jistí pyrohy, ale vidíte, jak sa to robia, je bolo veľmi dôležité pre nás a za to, jak sme otvorili reštauráciu, sme chtili, že by ľudia znali, že toto pyrohy sú robené celý deň, tak jak naša baba.